0: But you're just a boy.
1: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę

śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jego proroków. A Jezus ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedzieli mu: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to rzekł Jezus: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły cię tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabranił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.
2: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A wy za kogo mnie uważacie? Chrystus zadał uczniom dwa pytania. Pierwsze z nich to pytanie o to, za kogo był on uważany przez ludzi. Łatwo można dać odpowiedź na takie pytanie, bo można oprzeć się na krążących informacjach, pogłoskach, ludzkich wypowiedziach obecnych w tamtym czasie. Drugie pytanie jednak było bardziej wymagające, bardziej zobowiązujące. Uczniowie musieli wypowiedzieć to, co kryło się w ich własnych sercach. Jak słyszymy, w imieniu całego grona wypowiedział się Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Dać taką odpowiedź oznacza też gotowość, by iść za Jezusem drogą Jego nauki. Jeśli patrzymy na dzieje Kościoła, to wiemy, że apostołowie dali świadectwo tym słowom wypowiedzianym przez Piotra, kiedy głosili dobrą nowinę aż po krańce ziemi. Czy my dzisiaj potrafimy ich naśladować?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

który dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnością?

0: niepełnosprawnościami. Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa. Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo niedzielnego programu Radia Nadzieja. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minęła 11. Przenosimy się już teraz do świątyni. Będziemy transmitować prześwięto. Będzie to kościół świętego Bruno na Włomży.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Kościół zbudowany na fundamencie apostołów jest wspólnotą, w której możemy wyznawać wiarę, przyjmować sakramenty święte i tym samym przybliżać się do świętości. Wspólnota Kościoła wyrasta z woli samego Chrystusa, który nie chcąc nas osierocić, pozostał między nami właśnie we wspólnocie. Odnówmy dzisiaj naszą wiarę w Kościół, jeden, święty, powszechny i apostolski. W dniu dzisiejszym w naszej parafii przeżywamy niedzielę seminaryjną, podczas której będziemy powierzać Panu Bogu łomżyńskie seminarium, ale też modlić się o nowe powołania do służby Bożej, szczególnie z naszej parafii. W naszej wspólnocie witamy księdza diakona Jakuba Perkowskiego, który skieruje do nas Słowo Boże. Tę mszę świętą sprawuje w intencji o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Krystyny i Kazimierza Lutostańskich oraz rodziny. A teraz przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed obłagiem Najświętszą Maryi zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę cię z Twego urzędu i przepędzę cię z Twojej posady, tego dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w Twoją tunikę, przepaszę go Twoim pasem, Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem dla chwały dla domu swego ojca. Oto słowo Boże.

Zaprawdę Pan jest wzniosły, patrzy łaskawie na pokornego. Pyszałka zaś dostrzega z daleka. Panie, Twa łaska trwa na wieki.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbędne są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę, albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto słowo Boże.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.

0: Dziwnym byłoby, gdyby jakiegoś dnia przyszedł do was pewien nauczyciel. No i na przykład do mnie, ja mam na imię Jakub. W jednym zdaniu zwróciłby się do mnie po imieniu, tak jak się nazywam, Jakubie. A trzy zdania później stwierdziłby, że jednak będzie mnie nazywał Tomaszem. Albo jakimkolwiek innym imieniem. Dzisiaj mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją. Krótki fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus pyta swoich uczniów, apostołów, za kogo mnie ludzie uważają. Jedni za Eliasza, inni za Jana Chrzciciela, albo jeszcze innego z proroków. Po czym Jezus pyta, a wy za kogo mnie uważacie? I zgłasza się pierwszy, święty Piotr. Mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I wtedy właśnie Jezus w tej krótkiej rozmowie najpierw zwraca się Szymonie, a następnie Piotrze. Dlaczego? Kiedy używa imienia Szymonie, synu Jony, myślę, że chciał wtedy zwrócić uwagę na pierwszą postać Kościoła, jaki znamy. Zobaczcie, że Szymon Piotr pochodził z konkretnego domu, z konkretnego środowiska, miał takich, a nie innych rodziców, taką, a nie inną krew, taki, a nie inny temperament, coś wrodzonego, stałego. Miał rzeczy, którymi mógłby się pochwalić przed znajomymi, ale miał także takie sytuacje życiowe, o których wolałby w ogóle nikomu nie mówić. Jezus wskazuje na początku na Szymona jako na człowieka. Człowieka z krwi i kości. Ale co za tym idzie? Człowiek jako stworzenie Boże, ale kiedy tylko spojrzymy na Księgę Rodzaju i na to, co się stało w raju, to już na początku możemy dostrzec człowiek z krwi i kości, który porzuca Boga, który wierzy diabłu, że diabeł ma mu coś lepszego do zaproponowania, aniżeli Bóg. Bóg powiedział, korzystajcie ze wszystkiego, co tutaj widzicie, co wam ofiaruję z mojej miłości, ale tego jednego drzewa nie ruszajcie. Mówi się, że grzech to jest niewłaściwa strategia w poszukiwaniu szczęścia. Dlatego właśnie Jezus zwraca się na początku Szymonie, synu Jony, żeby wskazać na to, że jesteś tylko człowiekiem, że jesteś człowiekiem słabym, grzesznym, skażonym grzechem pierworodnym. Czy po to robi to Jezus, żeby Piotra upokorzyć? Czy po to, żeby pokazać, że to ja jestem Panem i Władcą, a Ty jesteś nikim? Robi to przede wszystkim po to, żeby człowiek zrozumiał, że nie jest Bogiem i że jest kimś ograniczonym. Czy to nam się podoba, czy nie. Zobaczcie, że jak będąc tutaj w Kościele, mamy różnego rodzaju cechy, różną osobowość. W różnych rzeczach jesteśmy lepsi, w różnych słabsi. Ale jest ta wspólna rzecz, która nas tutaj łączy. Rzecz paradoksalna, będąc w Kościele. Łączy nas grzech. Niestety. I czy chodzę w sutannie, czy w albie, czy chodzę w garniturze, czy w sukience, łączy nas grzech. Tak, jestem człowiekiem słabym i grzesznym. Zobaczcie, że Piotr na początku tego nie rozumiał. On myślał, że tak jak wielu Żydów myślało, że ten, który przyjdzie na świat jako Mesjasz, to będzie wielki Pan i Władca. To będzie król polityczny, który wyzwoli lud Izraela z panowania Cesarstwa Rzymskiego. A tu nagle pojawia się Jezus, który głosi zupełnie co innego. Który głosi władzę, ale władzę duchową. Który uzdrawia, ale władzą duchową. Władzą swojego Ojca. Kładzie ręce na głowę, przemawia, nawraca. Ale to Cesarstwo Rzymskie w ogóle nie upada. Tylko garstka Żydów przyjęła Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Tylko garstka Żydów uwierzyła w to zmartwychwstanie. Tylko garstka uwierzyła, że Jezus faktycznie jest Bogiem. Właśnie ze swojej słabości i ograniczoności, bo oni spodziewali się kogoś innego. I Piotr miał takie podejście do Jezusa na początku. On chodził wszędzie za Nim. On był zachwycony Jezusem. Tym, jak przemawia, kim jest. Te nakładanie rąk, te uzdrawianie. To go niezwykle pociągało. I myślał, że tak będzie zawsze. Aż w końcu Jezus mówi, że przyjdzie taki czas, że mnie aresztują, oplują, pobiją i ukrzyżują. To znaczy, że mnie zamordują. Wtedy Piotr mówi, że absolutnie nic takiego na ciebie, Panie, nie przyjdzie. Przecież Ty jesteś potężny, a my jesteśmy z Tobą. Jak będzie trzeba, to życie za Ciebie oddam. Życie za mnie oddasz, mówi Pan Jezus. Kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. W wielu sytuacjach Piotr doświadcza swojej słabości, ale właśnie w tej chwili, kiedy on zapiera się Jezusa, doświadczając wcześniej takiej mocy duchowej Boga, zaklina się, przeklina, że nigdy Jezusa na oczy nie widział, że Go nie zna, z paraliżującego strachu, bo nie spodziewał się takiego zakończenia. Nie spodziewał się, że Jezus faktycznie pójdzie na krzyż i w taki sposób będzie chciał ten grzech zgładzić. Ale mimo tej zdrady, Jezus właśnie wybiera Piotra jako pierwszego apostoła i nazywa go później Piotrem, skałą. Z języka greckiego Petros, czyli skała. Ty jesteś Piotr, skała, i na tej skale ja zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Ale dlaczego Piotr, a nie na przykład Judasz? Judasz nie miał szansy na nawrócenie? Judasz nie miał szansy na powrót do Boga? Jeżeli Piotr mógł, to dlaczego nie Judasz? Między nimi jest taka subtelna różnica. Zobaczcie, że obaj zdradzili. Judasz za 30 srebrników. Ale i jeden, i drugi w pewnym momencie zrozumiał, że popełnili ogromny błąd, tragiczny błąd. Obaj byli tym załamani. Judasz pobiegł do arcykapłanów i mówi: zdradziłem krew niewinną. Nie róbcie nic temu człowiekowi, bo on jest człowiekiem dobrym, nic złego nie zrobił. Więc dlaczego Judasz skończył wieszając się, a Piotr wrócił do Boga i stał się tym pierwszym? Dlaczego? Dlatego, że Judasz nie mógł znieść prawdy o sobie. Judasz nie mógł znieść tego, że zgrzeszył, że właśnie jest słaby, że jest nieporadny, że jest ograniczony. I nie był w stanie sam sobie wybaczyć i nie był w stanie prosić o miłosierdzie dobrego Boga. A Piotr gorzko zapłakał i wrócił. Wrócił. Ale przez to załamanie, przez ten grzech paradoksalnie, on zrozumiał swoją ograniczoność i swoją słabość. Czy ta słabość go dobiła, czy go zabiła? Ta słabość uwolniła go od wcześniejszego myślenia o Bogu, o sobie samym. I dlatego właśnie Jezus zwraca się do Piotra, nazywając go skałą. Ty jesteś Szymon, jesteś słaby, ale staniesz się Piotrem i będziesz skałą, jeżeli pozwolisz, że ja na tobie ten Kościół wybuduję i że to będzie mój Kościół, Boży Kościół, a nie ludzki. Zobaczcie, jak często bywa, że gdzieś ludzie z zewnątrz, spoza Kościoła lub ci, którzy tego Kościoła za bardzo nie rozumieją, zarzucają: a ile tu hipokryzji w tym Kościele, a ile grzechu w tym Kościele, zarówno w duchowieństwie, jak i u wiernych świeckich. No, odkryli Amerykę. Kościół składa się z ludzi grzesznych. To nie znaczy, że ma być zawsze usprawiedliwiany. Nic z tych rzeczy. To nie o to chodzi. Ale samo przyjęcie tej prawdy już jest połową sukcesu. Jest taka historia, jak to pewien uczeń przychodzi do nauczyciela i mówi: nauczycielu, mistrzu, wiele się od ciebie uczyłem, ale upadłem, nie poradziłem sobie. Na co nauczyciel mówi: no to powstań i idź dalej, próbuj, walcz. Mija jakiś czas i wraca ten sam uczeń do nauczyciela i mówi: nauczycielu, mistrzu, starałem się, robiłem wszystko, co mi nakazywałeś, ale znowu upadłem, znowu sobie nie poradziłem. Po czym nauczyciel mówi: no to powstań i idź dalej, próbuj i walcz. Aż w końcu za jakiś czas przychodzi po raz trzeci. Mówi: nauczycielu, ja już nie widzę w tym sensu. Ja przychodzę do ciebie upadając, potem mam wstawać, znowu upadam, znowu wstaję. Ja tego nie rozumiem i buntuję się wobec tego. I wtedy nauczyciel bardzo spokojnym głosem powiedział: widzisz, drogi uczniu, cała sztuka polega na tym, że jeżeli Pan Jezus po raz drugi przyjdzie na ziemię, to lepiej, żeby zobaczył cię w pozycji powstającego, a nie upadającego. Kościół składa się z ludzi słabych i grzesznych, ale Kościół zbudowany jest na Chrystusie. I jeżeli my to w sobie uznamy, jeżeli my to zrozumiemy, to jest to prawda uwalniająca. Uwalniająca od strachu, od paraliżującego lęku, że znowu mi nie wyjdzie, że znowu sobie nie poradzę, że tyle kryzysów wokół mnie i w rodzinie, i na świecie, że może Kościół przeżywa jakiś kryzys, którego ja nie rozumiem, którego się boję. Gdy spojrzymy na historię Kościoła, historię świata, było mnóstwo tego. Było mnóstwo upadków i mnóstwo podniesień. Było mnóstwo miłych chwil dla Kościoła i podniosłych i mnóstwo takich, których się Kościół wstydzi. Ale jeżeli zapomnimy o tym, że w Kościele działa Bóg, to faktycznie nic tylko się załamać i odejść. Niejednokrotnie Jezus pyta apostołów gdzieś w trudnych chwilach, czy wy chcecie mnie opuścić? Mimo tego, że może głoszę do was trudną prawdę, której może na początku nie rozumiecie, czy i wy chcecie mnie opuścić? Kościół słaby, a z drugiej strony mocny mocą samego Chrystusa, który grzech zgładził, który grzech pokonał. Niech te myśli dzisiaj nam przyświecają. I na koniec chciałbym jeszcze zwrócić naszą uwagę na jeden ważny element, który też może dawać nam dużą nadzieję i takie umocnienie w życiu Kościoła. Szczególnie kiedy spojrzymy na naszą ojczyznę. Chodzi tutaj mi o temat wdzięczności. Czy jest dla nas czymś oczywistym, że codziennie, czy rano, czy wieczór mogę przyjść do Kościoła na mszę świętą? Czy jest dla mnie czymś oczywistym, że w niedzielę mam 7 mszy świętych do wyboru w tym Kościele? A i w Kościele na cmentarzu chyba. Mogę przychodzić po sakramenty, mogę przychodzić się spowiadać. Mogę adorować, Kościół jest otwarty. Czy jest to dla mnie oczywiste? No jest. A dlaczego? Bo na każdym rogu ulicy, w Łomży, w Ostrołęce, w Grajewie, w jakimkolwiek innym miejscu naszej diecezji czy w ojczyźnie, my mamy stały dostęp do sakramentów świętych, do kościoła, do kapłana, do kraty konfesjonału. A przecież wcale nie wszędzie na świecie tak jest. Jest mnóstwo miejsc, gdzie ludzie są prześladowani. Jest mnóstwo miejsc, gdzie brakuje kapłanów, a tam, gdzie nie ma kapłana, nie ma sakramentów. Zobaczcie, jak bardzo jesteśmy obdarowani, szczególnie my jako Polacy, jak wiele Bóg nam dał, ale jak wiele będzie od nas wymagał. I czy wtedy tylko dlatego, że mi coś się nie uda i gdzieś upadnę, to stwierdzę, że nie ma sensu, że odpuszczam, że odchodzę? Święty Augustyn mówił, że dopóki walczysz, to zawsze będziesz zwycięzcą. Zawsze. Ale także czytamy w Piśmie Świętym, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani żadne serce nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, którzy Go nie opuszczą. Za kogo wy mnie uważacie? Pyta dziś Jezus. Amen. Drogie siostry i drodzy bracia, przyjeżdżam dzisiaj tutaj do was, aby dzielić się z wami Słowem Bożym, ale także, aby wam dziękować z całego serca za waszą każdą ofiarę duchową, waszą modlitwę w intencji seminarium duchownego w Łomży, za każdą ofiarę materialną, także w imieniu księdza rektora, wszystkich przełożonych, kleryków szczególnie, bardzo wam za każde wsparcie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Wyznajmy naszą wiarę.
2: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z

ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego jako znajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. A Król

0: pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
1: Chrystus każdego z nas zaprasza na ucztę niebieską, dlatego wznieśmy do Niego nasze prośby. Módlmy się za papieża Leona, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby w swym nauczaniu wiernie trwali przy tradycji apostolskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi zasiadających w organizacjach międzynarodowych, aby odważnie stawali w obronie pokoju i sprawiedliwości na świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Krystyny i Kazimierza Lutostańskich oraz rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się o nowe powołania do służby Bożej, do łomżyńskiego seminarium, w sposób szczególny z naszej parafii, aby nigdy nie zabrakło ludzi odważnych, gotowych pójść za głosem Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla moderatorów, wykładowców, alumnów łomżyńskiego seminarium, dla obecnego wśród nas diakona Jakuba. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki naszym modlitwom miłosierny Bóg przyjął ich do niekończącej się radości nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych i za naszych najbliższych, abyśmy zawsze naśladowali Chrystusa w Jego miłosierdziu. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię pokornie, daj się poznać wszystkim ludziom jako Zbawiciel, przyjaciel i brat, ale także jako Bóg i wcielona miłość Boża, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dzisiejsze ofiary na tace przeznaczone są na wyższe seminarium duchowne w Łomży. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

0: Tak niech miłość złączy nas ofiarna, jak ten kielich łączy kropel wierne, tak nas Chryste w swoim złącz kościele.
1: Bo dzięki Twojej hojności otrzymaj.
0: O pasterzu zgromadź w jednej swej owczarni, zabłąkane owce, które giną, w jeden kościół

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościołaś. Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.
1: Święty.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Brunonem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Janusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą, miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze. Zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech jest szczęście w Ciebie.

0: się. Miłosierny Boże, przywróć nam pełne zdrowie duszy i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Święty Michale Archaniele, pomagaj nas w walce, a przeciw migodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Pomyć leży, odobnijmy, poprosimy, aby z niebieskich zastępów szanane inne cosy złe, które w naszej polskiej w świecie krążą, mocą

Wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. We wtorek o godzinie 17 różaniec w intencji obrony życia, a także różaniec żon za swoich mężów. O godzinie 18 msza święta w tych intencjach. W środę 26 sierpnia o godzinie 17 różaniec za dusze w czyśćcu cierpiące. O godzinie 18 msza święta w tej intencji. W środę 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msze święte połączone z aktem oddania Matce Bożej o godzinie 7 i 18. Duszpasterstwo Kobiet naszej diecezji organizuje pieszą pielgrzymkę z Piątnicy do Małego Płocka w sobotę 29 sierpnia. Rozpoczęcie w kościele parafialnym w Piątnicy o godzinie 8.30. Bóg zapłać za ofiary złożone na tace, a przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Radio Nadzieja serdecznie zapraszają na koncert Iskra Nadziei z okazji 500-lecia Kościoła Katedralnego. Koncert odbędzie się 4 września o godzinie 19 na scenie przed katedrą. Gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek. Wejściówki na wydarzenie są bezpłatne i można je odebrać w zakrystii oraz od poniedziałku do piątku w godzinach 8.39 w Radiu Nadzieja. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie iskranadziei.pl. Życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. A teraz przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z wami.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
3: Święta Maryjo.
2: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Teddy Swims zaprezentował się na antenie Radia Nadzieja. 10 minut po godzinie 12. Strażacy przyjęli wczoraj ponad 8 tysięcy zgłoszeń związanych ze skutkami burz, które przeszły nad Polską. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, poinformował, że najwięcej interwencji podjęto na Mazowszu. Posłuchajmy.
1: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie mazowieckim 2812, warmińsko-mazurskim 1398, kujawsko-pomorskim 949 oraz podlaskim 853.
0: Starszy kapitan Gralec powiedział, że strażacy usuwali wiatrołomy, wypompowywali wodę i zabezpieczali uszkodzone dachy.
1: W większości interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru obejmującego przewrócone i połamane drzewa, połamane gałęzie, usuwanie drzew i gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, zabezpieczenie ponad 120 uszkodzonych dachów oraz wypompowywanie wody z zalanych posesji i obiektów.
0: Dziś od północy do rana natomiast Straż Pożarna odebrała 10 zgłoszeń związanych ze skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych. Przelotne opady i umiarkowane porywy wiatru w większości kraju prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozuje na dziś, wczoraj, tak jak mówimy, w związku ze skutkami wichur i burz Straż Pożarna interweniowała kilka tysięcy razy. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek mówiła, że pochmurna aura utrzyma się w większości kraju.
2: Odchodzący niż nadal będzie oddziaływał przede wszystkim nad północną częścią Polski. Tam możliwe będą przelotne opady deszczu, a wiatr pozostanie porwisty. Natomiast temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od 18 do 20 stopni.
0: Według prognoz IMGW w przyszłym tygodniu temperatura w całym kraju ma wzrosnąć. Sylwia Grzeszczak, a później Neil Horan na antenie Radia Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Przed momentem Neil Horan, wcześniej Sylwia Grzeszczak, a już za chwilę grupa U2 Street of Dreams. To jest Radio Nadzieja w niedzielę, jest 12.19, druga połowa sierpnia to szczyt jesiennej migracji ptaków, a więc znów w niebo patrzymy. Przed paroma chwilami omawialiśmy pogodę, no a teraz będziemy mówić o migracji właśnie ptaków, gatunki, które w Polsce gniazdują, wyruszają w podróż. Na południe odleciała większość jeżyków, ptaki trzcinowisk, kończą się sejmiki bocianów, jak mówi ornitolog Marcin Sowa, ptaki odlatują, bo niebawem nie miałyby tu co jeść.
2: Ponieważ no, większość naszych gatunków to są ptaki owadożerne. Tych owadów zimą u nas nie ma. Pożywienie to jest pierwszy powód. Drugi powód to zimą u nas jest krótszy dzień. Czyli ptaki mają mniej czasu, żeby to pożywienie zdobywać. A na południu te warunki są bardziej sprzyjające. Dzień jest dłuższy, jest oczywiście cieplej, jest dostępność owadów szarańczowatych na przykład. I ptaki mają i pożywienie, i mogą żerować też.
1: Nie wszystkie gatunki decydują się na dalekie wędrówki. Zwyczaje migracyjne zmieniają się z powodu ocieplenia się klimatu, tłumaczy w rozmowie z reporterką Polskiego Radia Aneta Łuczkowską ornitolog Marcin Sowa.
2: Takim dobrym przykładem jest na przykład żuraw. W zachodniopomorskim są takie stanowiska, że generalnie te ptaki w ogóle nie opuszczają swoich rewirów legowych, tylko próbują przezimować.
3: Gołębie grzywacze, które kiedyś też całkiem odlatywały, tutaj w Szczecinie i w okolicach mamy cały rok.
2: Jeśli pojawi się pokrywa śnieżna, to one lecą na zachód, natomiast to nie są jakieś duże dystanse. Jeśli ta pokrywa nie utrzymuje się, to można powiedzieć, że praktycznie są tutaj w Szczecinie cały rok.
1: Jesienna migracja zajmuje ptakom więcej czasu niż przylot do Polski. Wiele gatunków w dzień żeruje, aby nabrać sił, a leci w nocy. U2, Street of Dreams.

0: Piotr Zioła na antenie Radia Nadzieja. Za chwilę Lady Punk. Jest 12.27, mija 70 lat od jednego z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii polskiego kościoła. 26 sierpnia 1956 roku około milion wiernych zgromadzonych na Jasnej Górze złożyło jasnogórskie śluby narodu polskiego. Ich tekst napisał internowany wówczas prymas polski kardynał Stefan Wyszyński, jak podkreślał w poranku 7.09 na antenie Radia Nadzieja, arcybiskup Wacław D. Pośluby miały być przede wszystkim programem duchowej i moralnej odnowy narodu.
1: Śluby mają charakter przede wszystkim religijnego przymierza z Bogiem, kiedy wobec tajemnicy obecności Boga w Kościele i w roli szczególnej Matki Bożej jest to rodzaj pewnego umownego charakteru tych stron, to znaczy Bóg, który słucha, Bóg, który obiecuje wysłuchać i dotrzymać przymierza zawsze, i człowiek, który jest zawsze z wiarą podchodzący, ale jest słaby, i te śluby można tak czy inaczej później rozliczać poprzez rachunki sumienia.
0: Jednym z aktów była troska o nierozerwalność sakramentalnych małżeństw. W Polsce w związkach sakramentalnych żyje dziś tylko 12% młodych Polaków, dodaje ksiądz arcybiskup Depo.
1: Pewnie, że nieraz można na to spojrzeć, że była pewna presja rodzinna, to zarówno samych rodziców, jak i środowiska, które nas wychowywało, i wtedy te związki, nawet mniej czy bardziej udane, one były wierne do końca, a dzisiaj wolność, dzisiaj jest rodzajem pewnego, bym powiedział, bożka, który pokazuje, że ja sobie jakoś poradzę od strony chociażby moralnych rozstrzygnięć, i dlatego niestety akurat potraktowanie drugiego małżonka jako kogoś, kto jest tylko czasowym czy sezonowym partnerem, to jest coś, co jest niezgodne z wiarą.
0: Akt jasnogórskich ślubów narodu to jedno z najważniejszych duchowych wydarzeń w dziejach Polski. Zobowiązywały Polaków m.in. do walki o trzeźwość narodu, trosk o nierozerwalność sakramentalnych małżeństw, sprawiedliwość społeczną, czystość obyczajów, do wychowywania dzieci w duchu wiary katolickiej. 70. rocznica tego wydarzenia będzie obchodzona m.in. w Częstochowie oraz w Komańczy, miejscu, w którym powstał tekst jasnogórskich ślubów narodu. I powtórzmy, te 70 lat mija już 26 sierpnia, 70 lat od właśnie jasnogórskich ślubów narodu polskiego. To rok 1956, właśnie 26 dzień sierpnia.

0: Niewiarygodna, jednak kobieta zlekceważyła czerwone światło na torach, co mogło kosztować jej życie. Mowa o sytuacji, do jakiej doszło w Gosiach Dużych, w powiecie zambrowskim. Kierująca Nissanem ominęła sygnalizację świetlną i wjechała na tory, po czym na jej samochód opuściły się rogatki. O szczegółach młodszy aspirant Marta Dmochowska z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
1: Kierująca Nissanem zignorowała czerwony sygnał nadawany przez sygnalizację świetlną przed przejazdem i chciała wjechać na tory. Jak tłumaczyła później policjantom, była przekonana, że sygnalizacja nie działa. Ominęła sygnalizację, zatrzymała samochód i chciała sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. Wtedy sytuacja zrobiła się naprawdę niebezpieczna. Rogatki zaczęły się opuszczać, a jedna z nich opadła na samochód kobiety. Na szczęście kobiecie udało się opuścić samochód, a nadjeżdżający pociąg bezpiecznie przejechał przez przejazd.
0: Na miejscu w odpowiednim momencie przejeżdżał akurat dzielnicowy z posterunku policji w Rudkach, Kosakach. Posłuchajmy.
1: Jego szybka reakcja i podjęte działania pozwoliły bezpiecznie rozwiązać sytuację. Policjant po przejeździe pociągu podniósł rogatkę, aby umożliwić kobiecie wyjechanie samochodem z niebezpiecznego miejsca. Tym razem wszystko skończyło się szczęśliwie. Kobieta nie odniosła obrażeń. Policjanci przypominają, że czerwone światło na przejeździe kolejowym oznacza bezwzględny zakaz wjazdu.
0: Kobieta za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem w wysokości 2000 zł, a na jej konto trafiło 15. punktów. To jest Radio Nadzieja w niedzielne wczesne, jeszcze popołudnie za 18 minut będzie 13.

0: ITP i TD. Sanach na antenie Radia Nadzieja. Sanach nie wystąpi przed Łomżyńską katedrą na początku września. A kto to będzie? Kto wystąpi? Przed nami kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem wydarzenie będzie miało jubileuszowy charakter. 4 września właśnie w Łomży wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego, a tą muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek, mówi dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc.
1: Serdecznie Państwa zapraszamy na kolejną edycję festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem festiwal Iskra Nadziei będzie poświęcony 500-leciu Kościoła Katedralnego w Łomży. Chcemy wspólnie z mieszkańcami regionu województwa podlaskiego miasta Łomża świętować i dziękować Panu Bogu, ale też wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że mamy piękny kościół katedralny, mamy tą świątynię. Do współpracy podczas tegorocznego festiwalu Iskra Nadziei 500-lecie Kościoła Katedralnego, zaprosiliśmy znanego Kamila Bednarka.
0: Wstęp na koncert jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki, które będzie można odbierać od jutra w siedzibie Radia Nadzieja.
1: Bezpłatne wejściówki dzięki naszym partnerom, sponsorom można będzie odebrać w parafiach diecezji łomżyńskiej, w parafiach łomżyńskich, zwłaszcza w parafii katedralnej, jak również każdego dnia od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do 9.00 i od 15.30 do 16.00 przed budynkiem Radia Nadzieja. Zapraszamy wszystkich Państwa, aby skorzystać z tej możliwości, żeby odebrać wejściówkę dla siebie czy też swoich bliskich i wspólnie razem z nami świętować Iskrę Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego.
0: Początek koncertu Kamila Bednarka o godzinie 19.00. Powtórzę dzień, 4 dzień września. Wejście na plac będzie od ulicy Giełczyńskiej. Organizatorami tegorocznego wydarzenia są Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, Radio Nadzieja, Fundacja Iskra Nadziei, Miasto Łomża oraz parafia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży. Partnerami strategicznymi wydarzenia są Województwo Podlaskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyczne.

energetyki cieplnej w Łomży. Partnerami są gmina Łomża i powiat łomżyński, natomiast sponsorem wydarzenia jest Hexa Bank Spółdzielczy. W piątnicy na antenie Radio Nadzieja Bruno Mars za niespełna 9 minut, 13:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
0: Po reklamie.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: 13 na naszych zegarkach, to jest Radio Nadzieja w niedzielę. Teraz o pewnej rocznicy, ze względu na treść tajnego protokołu, jego podpisanie jest też określane mianem czwartego rozbioru Polski. 87 lat temu, 23 sierpnia 1939 roku, Rzesza Niemiecka i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich podpisały pakt o nieagresji. Dokument zawarty na kilka dni przed atakiem Niemiec na Polskę przesądził o losie Rzeczypospolitej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. W imieniu swoich zwierzchników Hitlera i Stalina podpisy pod dokumentem złożyli w Moskwie minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych z ZSRR Wiaczesław Mołotow. Część jawna paktu była traktatem wojskowym, w którym Niemcy z ZSRR deklarowały wzajemną nieagresję oraz zachowanie neutralności na wypadek, gdyby druga strona stała się przedmiotem działań wojennych ze strony państwa trzeciego. W tajnym protokole mocarstwa uzgodniły i zapisały podział stref wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej. Ustaliły, że granica stref interesów Niemiec i Związku Radzieckiego będzie w przybliżeniu przebiegać na linii rzeki Narwi, Wisły i Sanu. Oznaczało to podział Polski. Strony uzgodniły też ograniczenie suwerenności lub całkowite pozbawienie wolności Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, a także Finlandii i Rumunii. Niemcy i ZSRR zobowiązały się ponadto do współpracy w zwalczaniu polskich dążeń niepodległościowych. Niemcy zaatakowały Polskę 1 września 1939 roku. Natomiast ZSRR, realizując postanowienia paktu i gwałcąc zarazem wszelkie traktaty podpisane z naszym państwem, dokonał agresji 17 września. 23 sierpnia, w rocznicę podpisania paktu, Ribbentrop-Mołotow obchodzony jest w Polsce Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych, ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku. W Polsce po raz pierwszy był świętowany w 2011. Podpisano wówczas deklarację warszawską i sygnatariusze akcentowali m.in. konieczność podtrzymywania w pamięci Europejczyków konsekwencji działań reżimów totalitarnych i wezwali Unię Europejską do prowadzenia dokumentacji związanej z tymi zbrodniami, więc przypomnijmy, dziś 87. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, który określane jest też mianem czwartego rozbioru Polski. Najpierw Anita Lipnicka, później Robert Kasprzycki na antenie Radia Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Jest godzina 13.12. Teraz nieco informacji ze świata piłki nożnej. Zaczniemy od Stanów Zjednoczonych. Robert Lewandowski bez gola dla Chicago Fire. Jego zespół zremisował na wyjeździe z New York Red Bulls 1-1 w meczu amerykańsko-kanadyjskiej Major League Soccer. Polski piłkarz po 6 spotkaniach z rzędu w wyjściowym składzie. Tym razem wszedł z ławki rezerwowych w 65. minucie. Chicago Fire zajmuje 3. miejsce na wschodzie, a Nashville SC za Nashville SC oraz Interem Miami. Tymczasem Dominik Marczuk zdobył bramkę, jego Real Salt Lake przegrał na wyjeździe z Orlando City 1-2 w meczu amerykańsko-kanadyjskiej wspomnianej Major League Soccer. Polak grał do 64 minuty i zanotował pierwsze trafienie w tym sezonie. I jeszcze Liga Hiszpańska. Piłkarze Realu Madryt od zwycięstwa zaczęli sezon. Królewscy prowadzeni przez nowego trenera Mourinho pokonali na wyjeździe Espanyol 2-1. W innych wczorajszych spotkaniach Athletic Bilbao przegrał z Sevillą 1-3, a Valencia bezbramkowo zremisowała z Celtą Vigo. Wracamy do muzyki. Przypomnę, że w ten niedzielny dzień, niedzielne popołudnie słuchają Państwo radia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Tym razem Igo na antenie Radia Nadzieja, jest 13:19. Jak wygląda służba w mundurze? Kto może się zgłosić? Czym charakteryzuje się zawód żołnierza? Wszystkie odpowiedzi można poznać, biorąc udział w spotkaniach informacyjnych, które organizuje Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łomży. Żołnierze będą odwiedzać gminy, aby być bliżej mieszkańców, którzy być może zainteresowani są tematem służby. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w chociażby Woli Zambrowskiej, to 31 dzień sierpnia. A teraz posłuchajmy porucznik Marcin Sadziński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży.
1: Akcja WCR w Twojej gminie to doskonała okazja, aby poznać aktualną ofertę służby wojskowej oraz programy Ministra Obrony Narodowej, takie jak na przykład program stypendialny czy strzelnica w powiecie. Osoby zainteresowane tą tematyką mogą dopytać o szczegóły bez konieczności przyjazdu do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży. Już w czwartek, 27 sierpnia, od godziny 9, nasi rekruterzy będą czekać na mieszkańców Szumowa i okolic w tamtejszym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym.
0: Tak, to Szumowa 27 sierpnia. No i wspomniano jeszcze przeze mnie kolejne spotkanie w Woli Zambrowskiej 31 sierpnia na antenie Radia Nadzieja. Ed Sheeran, Eyes Closed. Posłuchajmy.

0: będzie prawdziwe rodzinne świętowanie w kurpiowskim klimacie już dziś w Kadzidle. Trzeci Mazowiecki Dzień Rodziny. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla najmłodszych, a na zakończenie występ Gwiazdy Wieczoru. Na wydarzenie zapraszam Martyna Lewandowska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. I tego zaproszenia już teraz na antenie Radia Nadzieja. Posłuchajmy.
1: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na trzeci Mazowiecki Dzień Rodziny. W programie animacje dla dzieci, alpaki, przejazdy na kucykach, dmuchane zjeżdżalnie, degustacje, warsztaty z twórcami ludowymi, stoiska kół gospodyń wiejskich.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14, a więc za pół godziny w Zagrodzie Kurpiowskiej. O godzinie 19 przed publicznością wystąpi wspomniana Gwiazda Wieczoru, a jest nią Anna Wyszkoni. Wydarzenie jest organizowane przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza, a więc powtórzmy, już dziś trzeci Mazowiecki Dzień Rodziny. Zagroda Kurpiowska, początek godzina 14, godzina 19 występ Anny Wyszkoni.

0: and it's much too much.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: serca płyną.
1: Kamil Bednarek, Golec, orkiestra, jest godzina 13.40, spędzają Państwo to niedzielne popołudnie z Radiem Nadzieja. Przed paroma chwilami było o trzecim mazowieckim Dniu Rodziny. Już za 20 minut rozpocznie się w Kadzidle w Zagrodzie Kurpiowskiej, a więc godzina 14. Start wydarzenia o 19.00. Gwiazdą wieczoru będzie Ania Wyszkoni. To dziś, a 30 sierpnia teraz troszeczkę posuwamy się do przodu w kalendarzu świętoplonów. Podziękowanie za pracę rolników. Wspólna zabawa do późnych godzin wieczornych. Właśnie 30 sierpnia Borkowo będzie gospodarzem tegorocznych dożynek gminnych gminy Kolno. To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu gminy, mówi dyrektor Centrum Kultury gminy Kolno, Mariusz Wesołowski.
2: Rozpoczynamy o godzinie 13:00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Borkowie, następnie korowód dożynkowy z wieńcami, z gośćmi zaproszonymi, z mieszkańcami przemieści się na plac szkolny przy szkole podstawowej w Borkowie, tam nastąpi dalsza część tego wydarzenia. Oczywiście będą podziękowania, odznaczenia dla rolników oraz dla osób związanych jakby z naszą wsią. Nie zabraknie występów naszych zespołów ludowych działających przy Centrum Kultury gminy Kolno, zespołów zaproszonych z zewnątrz.
1: Dożynki będą okazją do podziękowania rolnikom za ich trud i tegoroczne plony.
2: W terenie gminy Kolno co roku organizujemy tak zwane dożynki gminne. Swego rodzaju ukłon i podziękowanie dla rolników. Jak wiemy, gmina Kolno jest gminą typowo rolniczą. To jest 45 miejscowości o profilu rolniczym, więc ta skala jest bardzo duża. I to ukłon i podziękowanie za ich ciężką pracę. Wiemy, z czym rolnicy muszą się tutaj borykać, zarówno ze zmiennością pogody, różnego rodzaju epidemiami i chorobami.
1: Na scenie zaprezentują się m.in. Czerwieniacy, Borkowiacy, Zabielanki, Youngstars, Lachowo, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Orkiestra OSP Przasnysz. Nie zabraknie również muzycznych gwiazd. Godzina 17, występ zespołu Focusa, godzina 22, Eratox. Dożynkom będą towarzyszyć stoiska kół gospodyń wiejskich, regionalne przysmaki oraz atrakcje dla najmłodszych. Przypomnę, powtórzę to wszystko, 30 sierpnia już w Borkowie dożynki gminne. Kolno, na antenie Radia Nadzieja, Ed Sheeran. Posłuchajmy.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: weekend w dobrym nastroju.
1: O sporcie będziemy mówić, ale już nie o piłce nożnej. Iga Świątek odpadła z prestiżowego turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000. Pojedynku o finał Polka po bardzo zaciętym spotkaniu przegrała z obecną trójką światowego rankingu Amerykanką Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. To była pierwsza porażka nowej tenisistki po kolejnych 10 wygranych meczach. Iga Świątek nie ustrzegła się błędów w tym spotkaniu, ale nie można mieć pretensji o jej sportową postawę. W półfinale o porażce z Jessicą Pegulą zdecydowały detale i każdy wynik tej konfrontacji był możliwy. Decydującym secie Amerykanka odrobiła stratę przełamania i ostatecznie pokonała sześciokrotną mistrzynię turniejów wielkoszlemowych Igę Świątek po zaciętym pojedynku, który trwał 2 godziny i 47 minut. Ten mecz był szalony, przyznała Amerykanka. Najpierw regularne przełamania, potem utrzymywanie podań, do tego trudne warunki atmosferyczne, było wietrznie, trochę padało. Raz jedna z nas grała dobrze, potem słabiej i tak to było przeplatane. To miało wpływ na mecz, podsumowała Jessica Pegula. Iga Świątek przenosi się teraz do Nowego Jorku, gdzie rozpoczyna się rywalizacja w wielkoszlemowym US Open. Simply Red tymczasem na antenie Radia Nadzieja. Potem sięgamy na półkę z polską muzyką. T-Love i Marika zaprezentują się na naszej antenie. Jeszcze spojrzę na zegar w studiu. Niespełna 9 minut do 14. Brakuje.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Rosja nadal czyha na wolność i niepodległość Ukrainy, mówi Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent bierze udział w Kijowie w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Narodowej. Ukraińska flaga od zawsze przeszkadzała obecnym władzom Rosji, mówił ukraiński przywódca. Posłuchajmy.
1: Dla Rosji i Putina весь цей час наш прапор і наші кольори саме
0: Rosji Putina cały ten czas przeszkadzało istnienie naszej flagi, barw narodowych i w ogóle samej Ukrainy. Martwi to ich najbardziej niż problemy milionów Rosjan. W 2014 roku, a później w lutym 2022 roku Rosjanie zaatakowali nas, by odebrać nam flagę, nasze symbole narodowe, naszą wolność i niepodległość, i zabrać nam wszystko i nie porzucili tych dążeń.
1: Nasze все. Росія не залишає цих прагнень.
0: W uroczystościach w Kijowie biorą udział także przywódcy Litwy, Łotwy, Estonii, Norwegii, Danii, Finlandii. Podczas obchodów zaprezentowano historyczną flagę wniesioną w 1991 roku do parlamentu w stolicy Ukrainy po ogłoszeniu niepodległości kraju i wyzwolenia od Związku Radzieckiego. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych podczas wojny. Marika już teraz, a później Łukasz Drapała. To jest Radio Nadzieja. W niedzielę spoglądam na zegar prawie 2 minuty po 14:00.

0: Łukasz Drapała, jestem w drodze, 14.09, to jest Radio Nadzieja. W niedzielę mówiliśmy przed paroma chwilami Ojdze Świątek, która odpadła z prestiżowego turnieju Cincinnati Open, no ale przygotowuje się teraz do US Open i jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu, to jest szansa, że w Łomży powstaną zadaszone korty do tenisa. Miałyby one powstać w miejsce boisk do piłki plażowej przy Orliku, przy ulicy Katyńskiej. O inicjatywie, która wyszła od miłośników tenisa w Łomży, mówiła na antenie Radia Nadzieja dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka.
1: Trwają rozmowy u pana prezydenta i ostatni był taki pomysł i myślę, że on będzie do realizacji. To budowa takich kortów zadaszonych na Urliku przy Katyńskiej w miejscu, gdzie jest boisko do piłki plażowej. Bo boiska do piłki plażowej powstaną nad Narwią w drugiej części bulwarów. Myślę, że to jest dobre miejsce, ponieważ no, miasto jest duże i te nasze korty przy stadionie są naprawdę nieźle wykorzystywane. A taka dodatkowa inwestycja na pewno też pomoże, żeby ten sport mógł się rozwijać.
0: Przypomnijmy, że w Łomży obecnie są dwa miejsca z niekrytymi kortami do tenisa na terenie stadionu przy ulicy Zjazd oraz na skateparku przy ulicy Księżnej Anny. Duet Sheryl Crow, James Bay. Posłuchajmy.

0: Gramy twoją muzykę. Twoją muzykę. Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja. 103,6 FM.
1: Przed momentem Callum Scott, jest 14:17 i na antenie Radio Nadzieja teraz o jeszcze jednym wydarzeniu w regionie. Kilka tych wydarzeń, o kilku tych wydarzeniach powiedziałem w trakcie mojego dzisiejszego spotkania z Państwem. Za tydzień, a więc w ostatnią niedzielę sierpnia, Raszyn będzie gospodarzem dożynek województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej. Uroczystości odbędą się w parku imienia Magdaleny Abakanowicz oraz na terenie Centrum Sportu Raszyn. Do wspólnego świętowania i podziękowania rolnikom za ich codzienny trud zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Posłuchajmy tego zaproszenia.
2: Szanowne mieszkanki i mieszkańcy Mazowsza, samorządowcy, rolnicy, producenci rolni, wszyscy ci, którzy też pracują w otoczeniu rolnictwa, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na nasze doroczne święto dożynki województwa mazowieckiego. Oprócz tej warstwy duchowej, podziękowania rolnikom za pracę, będzie też znakomity koncert.
1: Obchody rozpoczną się o godzinie 9:00, od korowody i oceny wieńców dożynkowych. O 11:00 sprawowana będzie uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Adriana Galbasa, a po niej odbędzie się tradycyjna ceremonia dzielenia się chlebem. To wszystko w Raszynie za tydzień w niedzielę 30 sierpnia na antenie Radia Nadzieja. Już teraz Whitney Houston, potem sięgamy na półkę z polską muzyką, zespół Jam i następnie zespół Golden Life.

0: Jam. Jest godzina 14.29. Już za tydzień na pielgrzymi szlak wyruszą kobiety z diecezji łomżyńskiej. 29 sierpnia odbędzie się trzecia piesza pielgrzymka kobiet do Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. To propozycja dla pani pragnących oderwać się od codzienności, przeżyć dzień pełen modlitwy, rozmów oraz wspólnego pielgrzymowania. Zaprasza ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet diecezji łomżyńskiej. Posłuchajmy.
1: To jest czas pięknej modlitwy, odrobiny trudu i takiego poświęcenia dla tego, żeby zanieść nasze intencje Matce Bożej Pocieszenia, żeby to pocieszenie uzyskać, albo za pocieszenie podziękować. Piękny moment zakończenia wakacji, wejścia w nowy rok szkolny dla wszystkich młodych pań, które jeszcze są w szkole czy studiują, to wiadomo, że to jest powrót do pewnej rzeczywistości naukowej, ale też dla mam wszystkich.
0: Trasa prowadzi z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej. W Małym Płocku nie obowiązują listy uczestniczek ani wcześniejsza rejestracja. Wystarczy chęć wspólnego pielgrzymowania, woda i coś do jedzenia. Zespół Golden Life na antenie Radia Nadzieja.

0: Warszawiacy nie zapominają o Polakach zamordowanych przez nazistów i komunistów. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych 23 sierpnia 1939 roku. Trzecia Rzesza i Związek Radziecki zawarły pakt Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół zawierał plany podziału Polski. Mieszkańcy stolicy uczcili pamięć ofiar obu reżimów, przychodząc na uroczystą zmianę warty przed grobem nieznanego żołnierza.
1: Pamiętamy o tych ludziach, dlatego przyszliśmy tutaj.
2: No dzięki nim mamy to teraz, co mamy, tak? Nie wiadomo, czy ta Polska by istniała w takiej, a nie w innej formie. Gdyby nie oni, nie ich walka i walka o lepszy byt dla przyszłych pokoleń, tak?
3: To niestety jest nasza historia. Tylko, że no niestety mam wrażenie, że nic nie wyciągamy z tej historii, a powinniśmy o tym pamiętać, żeby to się nie powtórzyło po prostu.
0: W czasie II wojny światowej życie straciło prawie 6 milionów polskich obywateli. Także wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz do spraw demokracji, wymiaru sprawiedliwości i praworządności wydali oświadczenie o przypadającym dziś Europejskim Dniu Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych. Wezwali do obrony wartości, na których opiera się Unia Europejska, poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw podstawowych. Autorzy oświadczenia przypomnieli, że dziś przypada rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow, podpisanego w 1939 roku między nazistowskimi Niemcami a Związkiem Radzieckim. Pakt ten, a także wojna i zniszczenia, które po nim nastąpiły, spowodowały niewyobrażalne cierpienie milionów ludzi w całej Europie i poza nią. W oświadczeniu oddano hołd pamięci wszystkim, którzy cierpieli pod rządami totalitarnych i autorytarnych reżimów. Dla wielu wolność, demokracja i pokój mogą wydawać się czymś oczywistym, ale tak nie jest. Zostały one osiągnięte dzięki niezwykłej odwadze, poświęceniu, oporowi i odporności i nigdy nie wolno ich lekceważyć. Dlatego pamięć o przeszłości to nie tylko obowiązek wobec tych, którzy byli przed nami, ale także odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. Czytamy w oświadczeniu unijnych komisarzy. Najpierw pozdrowienia na naszej antenie, a później utwór Echo. Posłuchajmy, na zegarkach jest 14:40.
4: Cześć, tu Sarsa. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja w Łomży.

Nie trzeba jechać do Hiszpanii, by wyruszyć na Camino. Drogę Świętego Jakuba można przejść także przez Podlasie. To propozycja zarówno dla pielgrzymów, jak i osób, które chcą połączyć wędrówkę z modlitwą, wyciszeniem czy poznawaniem wyjątkowych miejsc regionu. Łomżyńska Droga Jakubowa z Drozdowa do Jedwabnego liczy około 20 km. Łączy ona Kościół

0: prawnym, szansa jest tak samo dobrze oznakowana, jak na samym kamino portugalskim czy hiszpańskim.
1: Czyli taki paszport pielgrzyma można
0: wziąć z Drozdowa, czy z Zielonego i otrzymać trzy pieczątki. Drozdowo i Jedwabne, bo te dwa kościoły noszą imię świętego Jakuba. Natomiast dwie pieczątki na razie, czyli Drozdowo i Jedwabne, i pracujemy nad trzecią pieczątką, którą będzie można uzyskać w Olszynach.
2: Całej rozmowy Anny Czytowskiej właśnie z księdzem Jackiem Czaplickim wysłuchają Państwo odwiedzając radionadzieja.pl. Dodam, że Podlaska Droga Świętego Jakuba ma około 441 km długości, prowadzi z Wigier przez Sztabin, Jedwabne, Drozdowo i Zuzele w kierunku Warszawy. 14.48, niedzielne popołudnia, to oznacza, że już niebawem przeniesiemy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, skąd transmitować będziemy modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska.

0: którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: W godzinie miłosierdzia, dobremu Bogu, polecamy intencje naszych słuchaczy. Miłosierny Boże, daj życie wieczne w świętej pamięci Reginie Ludwikowi, Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich Isaków. Daj pokój na świecie. Polecam intencję tobie wiadomą. O życie wieczne dla Bożyny Mierzejewskiej, Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły chwalić razem Boga. I kolejna z modlitewnych intencji. Dziękuję Ci, miłosierny Jezu, za dobry wynik. Hani, Ojcze miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Wszelkie łaski, Boże, błogosławieństwo dla Roberta, Maryjo, uzdrowienie chorych. Dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny. Za cofnięcie się choroby, Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie, świętej pamięci, moich kochanych rodziców, mamę Władysławę i tantę Antoniego Rainko. Dziadków z obojga stron, świętej pamięci kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, wszystkich zmarłych krewnych i dusze czyśćcowe. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. Wszelkie łaski Boże dla Hani. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O dar nieba dla świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska. Także w intencjach Bogu wiadomych. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziny Łukasza, córki Marty, wnusi Gabrysi Poli, Danusi, siostry Danusi z rodziną Tadzia i Henryka Kuźmienko, za świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesławę Kretuńskich, brata Bogusia, dziadków Aleksandra i Jadwiga, Janiny i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów i Uźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Oleszów, Dodów, Przyborowskich, Rogińskich, Karwowskich, Jurczykowskich, Kotyńskich i Wróbel, za świętej pamięci Agata Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Ciemniewiczów, za świętej pamięci Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadzia Serafim, Teresę Chochowską, Marysię Kuleszę i Michała Nawrockiego. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. Za duszę świętej pamięci Ireny i Bronisława Olszak, Czesławy i Antoniego Kobes oraz ich rodziców. Za duszę świętej pamięci Marii Gala. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla mnie, chorego synka Mateusza, pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroni nas przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie i Iwona. W intencji świętej pamięci Piotra Kozikowskiego. O zdrowie i opiekę Bożą dla Paulinki i Daniela, jak również dla Paulinki, Arka i Miłosza. Siostra Anna Bauchan na antenie Radia Nadzieja. Za chwilę przenosimy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Będziemy transmitować modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego.

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Panie Jezu, Twoje słowa na krzyżu są jednymi z najbardziej szokujących w całej Ewangelii. Patrząc po ludzku, wszystko przemawiało przeciwko przebaczeniu. Byłeś zdradzony, opuszczony przez najbliższych, oszukany przez sąd, wyśmiany, opluty, biczowany i ukrzyżowany jak przestępca. Każda część Twojego ciała krzyczała bólem, a nie otrzymałeś nawet cienia współczucia. Ktoś mógłby się spodziewać gniewu, słów sprawiedliwości, potępienia, jakiejkolwiek reakcji, która pasowałaby do potworności, jaka Cię spotkała. A jednak Twoje usta wypowiadały słowa przebaczenia, które nie tylko rozbraja logikę zemsty, lecz także obnaża nasze serca, chowające urazy o bardziej błahe sprawy. Ile razy w naszym wnętrzu prowadzimy procesy przeciwko innym, bo zranił, bo zawiódł, bo nie docenił, bo nie przeprosił. A Ty pokazujesz coś radykalnego, że przebaczenie nie jest uczuciem, ale decyzją serca, która rodzi wolność. Przebaczenie nie pomniejsza zła, ale je rozbraja. Twoje słowa uczą, że prawdziwa wolność nie polega na tym, że nikt mnie nie zrani, ale na tym, że z krzywdą mogę przyjść do Ojca i nie pozwolić, by zło stało się fundamentem moich wyborów. Pokazujesz, że przebaczenie nie oznacza zgody na niesprawiedliwość, ale jej przerwanie. To gest, który nie mówi, nic się nie stało, lecz zło nie będzie miało ostatniego słowa. To zdanie odsłania także prawdę o człowieku, że często ranimy, nie rozumiejąc konsekwencji naszych czynów. Panie Jezu, dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, ucz nas takiej wolności serca. Naucz nas przebaczać nie tylko wtedy, gdy inni proszą o przebaczenie, ale także wtedy, gdy nie mają świadomości, że zranili.

0: Jezu przebaczający na krzyżu, prosimy, naucz nas ufać, że przebaczenie nie osłabia, ale daje siłę, że nie pomniejsza godności, tylko ją chroni, że nie jest przegraną, ale zwycięstwem miłości nad zranieniem. Spraw, by nasze serca nie były więzieniem przeszłości, lecz przestrzenią Twojej łaski. Polecamy Ci Twój Kościół. Ulecz w nim to, co poranione, podziały, zgorszenia, brak jedności i zaufania. Umacniaj pasterzy w wierności Ewangelii. Oczyszczaj serca konsekrowanych i świeckich z pychy, lęku i zamknięcia na prawdę. Daj nam odwagę nawrócenia i pokorę, by uznać własną słabość. Spraw, aby Kościół był miejscem miłosierdzia, a nie osądu, przestrzenią uzdrowienia, a nie ucieczki. Polecamy Ci świat pełen napięć i przemocy, narody rozdarte konfliktami, ofiary niesprawiedliwości, wojen i nienawiści. Dotknij serc rządzących i decydujących o losach innych ludzi. Zatrzymaj spiralę zemsty i daj pragnienie pokoju tym, którzy utracili nadzieję na pojednanie. Polecamy dziś wszystkich, którzy żyją w niepojednaniu, małżeństwa poranione, rodzeństwa skłócone, przyjaźnie, które się rozpadły, wspólnoty podzielone przez rany i uprzedzenia. Prosimy za tych, którzy noszą w sobie ciężar winy i za tych, którzy noszą w sobie ciężar urazy. Prosimy o łaskę przebaczenia tam, gdzie ludzkie siły się kończą. Oddajemy Ci wszystkie intencje złożone na ołtarzu i w sercach ludzi modlących się z nami także przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: dla Jego bolesnej męki.
3: Ewiger Vater, ich opfere dir auch den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
6: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej

Dziękujemy Ci, Jezu, że jesteś gotowy do przebaczenia, zanim ktokolwiek Cię przeprosi, za to, że Twoja miłość jest większa niż nienawiść, żal i historia krzywd. Dziękujemy za wszystkie łaski kończących się wakacji. Bądź uwielbiony w Twojej miłości, zwyciężającej zło nie siłą, lecz łagodnością.

antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego wprost z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Teraz zespół XY Uwielbienie, Nie patrzę wstecz, a następnie audycja Słowo Życia i jeszcze refleksja trzeźwościowa. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej reszty niedzieli. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jego proroków. A Jezus ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedzieli mu: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to rzekł Jezus: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły cię tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabranił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.
2: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A wy za kogo mnie uważacie? Chrystus zadał uczniom dwa pytania. Pierwsze z nich to pytanie o to, za kogo był on uważany przez ludzi. Łatwo można dać odpowiedź na takie pytanie, bo można oprzeć się na krążących informacjach, pogłoskach, ludzkich wypowiedziach obecnych w tamtym czasie. Drugie pytanie jednak było bardziej wymagające, bardziej zobowiązujące. Uczniowie musieli wypowiedzieć to, co kryło się w ich własnych sercach. Jak słyszymy, w imieniu całego grona wypowiedział się Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Dać taką odpowiedź oznacza też gotowość, by iść za Jezusem drogą Jego nauki. Jeśli patrzymy na dzieje Kościoła, to wiemy, że apostołowie dali świadectwo tym słowom wypowiedzianym przez Piotra, kiedy głosili dobrą nowinę aż po krańce ziemi. Czy my dzisiaj potrafimy ich naśladować?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Praca, nie tylko obowiązek, ale sposób także na własny rozwój. Praca jest modlitwą rąk. Człowiek odnajduje sens nie tylko w tym, co otrzymuje, ale także w tym, co daje innym. Najlepsza praca to taka, w której człowiek zostawia po sobie coś dobrego. Praca zajmuje ogromną część naszego życia, dlatego warto sobie postawić pytanie, jakie ma znaczenie moja praca? Nie każdy wykonuje zawód swoich marzeń, nie każdy robi to, co kiedyś sobie wyobrażał, ale każda uczciwa praca ma swoją wartość. Sprzątanie miejsca, w którym ludzie żyją, ma wartość. Szanujmy tą pracę. Opieka nad drugim człowiekiem ma wartość. Tworzenie czegoś nowego, pomaganie. Każda praca może być służbą. W każdą pracę możemy włożyć swoje serce. Nie tylko wynik ma znaczenie. Współczesny świat często ocenia człowieka przez osiągnięcia, stanowisko, pieniądze, sukces. Ale wartość człowieka nie zależy wyłącznie od tego, ile osiągnął. Liczy się sposób, czy był uczciwy, czy w trakcie wykonywania pracy szanował innych, czy to przyniosło jakieś dobro. Starszy pracownik przez wiele lat wykonywał prostą pracę. Kiedy odchodził na emeryturę, wielu ludzi przyszło mu podziękować. Nie dlatego, że był najważniejszą osobą w firmie, dlatego, że był zawsze życzliwy. Pokazał, że można wykonywać zwykłe rzeczy w niezwykły sposób. Wartość pracy zależy od serca, które w nią wkładamy. Żadna uczciwa praca nie jest mała. Człowiek zostawia ślad nie tylko przez wielkie osiągnięcia, ale przez codzienną dobroć w swojej pracy. Nie pytaj tylko, co ci daje praca. Zapytaj również, jakie dobro możesz przez nią dać innym.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej

0: W audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
1: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Bliżej jazzu.
2: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Podobnie jak przed tygodniem, dzisiejsze nasze spotkanie rozpocząłem od nagrania pochodzącego z solowej płyty Michała Ciesielskiego Shell Location, wydanej w październiku 2019 roku przez wytwórnię Soliton. Jest to jedyna jak dotąd solowa płyta Michała Ciesielskiego. 9 własnych kompozycji umieszczonych jest na niej, inspirowanych podróżami pianisty, tymi, które pozostały w jego pamięci i do których lubi on wracać wspomnieniami. W miniony czwartek słuchaliśmy z tej płyty kompozycji zatytułowanej Train to Karaganda. Na dzisiaj wybrałem utwór zatytułowany Tri-City Rush, trójmiejski pośpiech. A więc rozpoczął Michał od rodzinnego Gdańska. I rzeczywiście w krótkim komentarzu do tego utworu zamieszczonym wewnątrz okładki płyty tak pisze on. Mieszkając w moim rodzinnym mieście i ciągle pędząc przez życie, nie zwracałem uwagi na wyjątkowe piękno tego miejsca i wpływ, jaki jego atmosfera ma na artystów Trójmiasta. Ten i pozostałe utwory z płyty Shell Location przedstawiłem w audycji w styczniu 2020 roku. A teraz zgodnie z zapowiedzią wracam do płyty, z której 5 pierwszych utworów zdążyłem zaprezentować przed tygodniem. Jest to najnowszy, 6 już album macierzystego zespołu Michała Ciesielskiego, Confusion Project, tria trójmiejskich muzyków, które powstało 13 lat temu. Zostało założone jeszcze w czasie studiów tych muzyków w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Skład znacie Państwo bardzo dobrze, bo zespół wielokrotnie występował w Łomży, nawet całkiem niedawno. Ale oczywiście z racji obowiązku przypominam. Lider Michał Ciesielski, fortepian, kompozycje, Piotr Gierszewski, gitara basowa, Adam Golicki, perkusja. Płyta, o której mówię, nazywa się Identity, tożsamość. Jej premiera koncertowa odbyła się 30 czerwca podczas koncertu grupy na Warsaw Summer Jazz Days, natomiast fizycznie krążek ukazał się 3 lipca, wydany przez wytwórnię z Nowego Jorku That Time Records. To oczywiście sukces zespołu rokujący duże nadzieje. 8 kompozycji zawiera album. Autorem wszystkich jest Michał Ciesielski. Z tych 8-5 to skomponowane mazurki, które, jak powiedziałem tydzień temu, stanowią główny trzon płyty. Zatem rozpoczniemy od nagrania 6, który jest ostatnim z tego cyklu mazurków, oznaczony jako mazurek 5. Jest najbardziej rozbudowany, prawdziwy finał tego cyklu. Rozpoczyna się mocnym przytupem i jeśli mówi się, że ten piękny taniec wywodzi się z Kujawiaka i Oberka, to można odnieść wrażenie, że akurat ta kompozycja posiada zdecydowanie więcej cech Oberka. Dużo więcej mają tu do powiedzenia basista Piotr Gierszewski i perkusista Adam Golicki, nie tylko w swoich solowych wypowiedziach. Solo Piotra bardzo melodyczne, przemyślane, słucha się znakomicie. Adam częściej występował na Novum Jazz Festival w różnych składach i bardziej wiemy, czego można po nim spodziewać się muzycznie. Nie zawodzi. Natomiast wypowiedź Michała lekko w konwencji jazz rockowej. Świetny utwór, świetny mazurek i prawdziwa wirtuozeria całej trójki muzyków.

To był Mazurek Piąty, który, jak mówiłem, zamyka cykl pięciu mazurków na płycie Identity. Ale na szczęście mamy umieszczone na niej jeszcze dwie kompozycje. Pierwsza z nich zatytułowana jest Implicity, co oznacza prostota. Wydaje się kompozycja typowa w stylu Michała, trochę z duszą romantyka, z żyłką do ilustracyjności i szeroką, swobodną improwizacją. Jest też solowa wypowiedź basisty Piotra, jak zwykle melodyjna, przemyślana.

3 lipca miała premierę płyta Identity zespołu Confusion Project. Wydana została przez nowojorską wytwórnię That Time Records. A kilka dni wcześniej, 30 czerwca, muzycy zaprezentowali materiał z niej na Warsaw Summer Jazz Days i to była premiera koncertowa. Natomiast nagranie materiału na płytę odbyło się w lutym tego roku. Przed nami już zamykający płytę utwór, jak wszystkie kompozycja Michała Ciesielskiego o tytule What Now? Co teraz? Świetnie wykorzystana śpiewność gitary basowej Piotra Gierszewskiego, echa progresywnego rocka w całej kompozycji, ale też bez trudu odnajdziemy sporo odwołań do muzyki klasycznej. Nawet jeśli odnajdziemy tu pewne inspiracje, to nic. Słucha się tej muzyki świetnie. Michał Ciesielski fortepian, Piotr Gierszewski gitara basowa, Adam Golicki perkusja.

Wyraźnym znakiem zapytania kończy się kompozycja What Now? Michała Ciesielskiego, zamykająca płytę Identity formacji Confusion Project. A teraz zupełna zmiana nastroju. Coraz częściej myślimy o Coltrane'ie, a głównie o zbliżającej się setnej rocznicy urodzin prawdziwego geniusza jazzu. Dokładnie przypadnie ona 23 września. Chciałbym, aby uwerturą do obchodów tej rocznicy były dwa utwory, które teraz chcę przedstawić. To nie będą utwory w wykonaniu wielkiego Johna, ale muzyków, z którymi on współpracował i którzy po jego śmierci tworzyli pod wpływem muzyki pozostawionej przez mistrza. Chociaż kto nie tworzył pod wpływem Coltrane'a? Przyniosłem płytę firmowaną przez małżonkę Coltrane'a, jednocześnie pianistkę towarzyszącą mu w ostatnich latach jego kariery, Alice Coltrane. To trzecia płyta tej zmarłej w 2007 roku artystki. Nazywa się Ptady L. Doubt. Jednak kto zna tę płytę, będzie zaskoczony, bo nie zamierzam prezentować tytułowej kompozycji. Ale po kolei. Muzyka nagrana została w czasie jednej sesji dokonanej w piwnicy domu Alice, przystosowanej do studia 26 stycznia 70 roku. To było 2,5 roku po śmierci męża, gdy Alice Coltrane rozpoczęła już własną karierę opartą na połączeniu nowoczesnego jazzu z muzycznymi ideami swojego męża i ze wschodnim mistycyzmem, głównie tradycyjną muzyką Indii. No, były też nawiązania do dziedzictwa Afryki. Wybieram z tej płyty najpierw drugą kompozycję z czterech zamieszczonych. Nazywa się Turiya and Ramakrishna. Jest autorstwa Alice Coltrane. Jak wszystkie, to jedyne nagranie na płycie wykonane w trio bez instrumentów dętych. Na pierwszym planie słyszymy melodyjną partię Alice, towarzyszący jej Ron Carter na basie i Ben Reilly na perkusji nigdy nie grali z Coltrane'em. Ci dwaj dżentelmeni subtelnie akompaniują liderce. Dopiero w końcówce Ron Carter wyprowadza ładne solo. Całe nagranie, właściwie cała płyta posiada wspaniały, uduchowiony nastrój właściwy muzyce Coltrane'a.

0: Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Drugi utwór, który chcę przedstawić z płyty Pta The L. Doubt Ellis Coltrane, nazywa się Blue Nile. Liderka Ellis gra tu na harfie. Ponoć John Coltrane tuż przed swoją śmiercią zakupił małżonce harfę, ale już nie zdążyli wykorzystać tego instrumentu w jego muzyce. Do słuchanego w poprzednim utworze tria dochodzą dwaj wielcy saksofoniści, chociaż w tym nagraniu obydwaj grają na fletach altowych. To Pharoah Sanders zaczynał w orkiestrze Sun Ra, potem dołączył do kwintetu Johna Coltrane'a i po jego śmierci stał się głównym, obok Ellis, kontynuatorem jego dziedzictwa. Słyszeć go będziemy w prawym kanale. A w lewym Joe Henderson. Wydał masę wspaniałych albumów. W 1973 roku Ellis Coltrane wystąpiła gościnnie na jego cudownym albumie The Elements. Prezentowałem go kilka lat temu. Słuchamy Blue Nile. Uduchowiony, wręcz transcendentny klimat. I to ostinato na basie Rona Cartera. Wręcz hipnotyzujące. To było 1276 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Noc w dobrym nastroju.
1: Do you know that bad girls go to hell?

naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy.

Nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo.